Oh mamu, kindumbo yo za kufinga ngai lelo mamu. Soki na tali malamu tozali kaka ndenge moko. Eloko yo za kuprofite na kati ya libala, po ata oboti bana na mibali mosusu, okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo. Mamu, oyebi ke kindumba na ngai nazwaka, naprofitaka epai na yo te mamu. Koma ngai, oyebi ke nazana nyonso mamu.